0: sama.
1: Best muzka!
0: Frišna! Frišna muzka!
2: Narodna muzka!
0: In
3: party muzka!
0: Staj!
2: To je Best FM.

0: jest Barty Muska.
1: Izgleda da je samo tako malo. Godinu dana, 300 kapana.